0: FM kogete shit nendoi en borietap kolenjin
1: emo FM kigen kiamut kila kigorun agotun koin emo